0: wódce. Gdy już doszedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę.

0: Radio Centrum.
1: Pokonałem cztery schody.

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy

Swim out.

lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka.

0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju

zagram nigdy. Bóg nie będzie tak blisko.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kasabian z rana i dzień od razu staje się lepszy. To było Klapfoot za nami, 5 minut po godzinie 7. Mamy czwartek 27 sierpnia. Przy mikrofonie Jakub Gryz, no i zaczynamy kolejny poranek w Akademickim Radiu Centrum w ramach audycji Głowa do Góry. Pobudka zaczęła się z przytupem bez wątpienia. Kasabian za nami, a przed nami troszeczkę spokojniejszy numer. I nowy do tego warto dodać. The Strokes już teraz i Dine and Dash.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Radio.

Kid Rock i All Summer Long za nami. No, lato, czy już w szczególności wakacje takie długie już nie będą, bo zbliżamy się przecież do końca sierpnia. No to jak zakończyć? Warto chyba z przytupem, ale skromnie też warto powiedzieć, pielęgnując lokalną tradycję. W jaki sposób? No bo już niebawem, 30 sierpnia, na Rynku Starego Miasta w naszym mieście odbędzie się 8. Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu. Miód na nasze uszy, można powiedzieć. Warto chyba przyjrzeć się temu wydarzeniu. Jak mówiłem, warto też pielęgnować właśnie taką lokalną kulturę, tradycję. No i też Miód na uszy to utwór, który sobie za chwilę sprawdzimy. 7 godzin w tył od Totentanz.

20 minut po godzinie 7. Jack White i 16 Sultans na 98.2 FM. A jako, że mamy 20 minut po 7, no to ruszamy z prasówką. Zaczynamy. Dziennik Wschodni na sam początek. Czytamy. Droga wojewódzka numer 833 już w całości rozbudowana. W Wierzbicy otwarto ostatni odcinek. Blisko 12 km nowej drogi. Rondo, most, zatoki autobusowe oraz ścieżka pieszo-rowerowa. W Wierzbicy oficjalnie otwarto ostatni odcinek rozbudowanej drogi wojewódzkiej numer 833 Godów Mikuszewskie. W uroczystości uczestniczył m.in. starosta opolski Dariusz Piotrowski. Więcej o otwarciu znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego, a Kurier Lubelski ma informację o tym, że bloki, a w zamian drogi, 300 mieszkań ma powstać u zbiegu Smorawińskiego i Choćki. Trzy bloki o wysokości 13 kondygnacji mają stanąć u zbiegu Choćki i Smorawińskiego. Na terenach dawnej siedziby Telekomunikacji Polskiej ma powstać około 300 mieszkań. Więcej o tych inwestycjach znajdziecie informacje na stronie Kuriera Lubelskiego. Trochę informacji z naszych okolic, no to teraz trochę o Panamie. Van Halen już teraz.

0: Pozostało nam 29 minut do 8. Ruszamy z pierwszym przeglądem informacji drogowych. No to gdzie napotkamy problemy z przejazdem? No na sam początek, Bohaterów, Monte Cassino w stronę Alei Kraśnickiej. Tam na pewno napotkacie problemy. Generalnie w Alei Kraśnickiej możecie napotkać problemy z przejazdem. Też w stronę Ronda Krwiodawców i z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Racławickich. Następnie ulica Głęboka w stronę Filaretów oraz Wileńskiej. Dalej Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Aleja Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Same aleje są praktycznie w dzisiejszym przeglądzie informacji. No i na zakończenie przewrotnie ulica Wolska, która jest zakorkowana w praktycznie każdą stronę. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982. Na pewno te informacje podamy dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jak wygląda dzisiejsza prognoza pogody? Nieźle, można powiedzieć. Aktualnie słonecznie, 13 stopni Celsjusza na termometrach. W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic 23. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
4: Najwięcej rocka w mieście!
5: Radio Centrum.

Maciek raz rana, ale kosa. Bez końca na 982 FM, absolutny klasyk. Pozdrawiamy wszystkich Puławian w ogóle z tej okazji. No a my powiemy sobie w tym miejscu o wojnie bez końca z wybojami, bo okazuje się, że jesienią wróci remont. Alei Witosa. Jesienią drogowcy wymienią nawierzchnię na 10 najbardziej zniszczonych fragmentach alei. W naszym mieście oczywiście prace obejmą prawie 3 km trasy. Kiedy prace odbędą się konkretnie? No, tego jeszcze nie wiemy. Na pewno w miesiącach jesiennych. No i według drogowców cały remont ma potrwać około miesiąca. Oj, drodzy kierowcy, macie same problemy ostatnio. Trzeba przyznać. Drodzy słuchacze, Dogstar już teraz i kawałek All In Now.

Mamy kwadrans do godziny 8, a to był Jimi Hendrix z kawałkiem o naturalnych albo nienaturalnych specyfikach, czyli Purple Haze. Tych specyfików oczywiście nie polecamy, ale przy naturze możemy na chwilę zostać, bo okazuje się, że nasza piękna Lubelszczyzna zyskała 17 nowych rezerwatów, które, no oczywiście muszą chronić się między innymi nasze cenne lasy, torfowiska, murawy kserotermiczne i miejsca związane z historią naszego regionu. Podaje się, że łącznie nowe rezerwaty w naszym regionie zajmują ponad prawie 1,5 tysiąca hektarów. I bardzo dobrze, bo naturę trzeba pielęgnować nie tylko ze względów estetycznych, no ale też wypada mieć czym oddychać. Chyba to jest dosyć przydatne i praktyczne.

Mother z kawałkiem o gnomach. Tales from the Forest of Gnomes na 98.2 FM, a my powiemy sobie, no wcześniej było trochę o lasach, no to teraz może o miejskiej dżungli, bo w Lublinie ruszyły oficjalne działania nad honorowym południkiem lubelskim. Drodzy słuchacze, gdzie znajduje się w ogóle południk lubelski? No okazuje się, że przez Lublin przebiega południk o długości geograficznej 22 stopnie 33 minuty 44 sekundy długości geograficznej wschodniej. No i okazuje się, że konkretnie to miejsce znajduje się na skrzyżowaniu ulic Staszica i Krakowskie Przedmieścia. Plan jest taki, aby w tym miejscu pojawiła się podświetlana linia o długości 32,78 metrach, a na obu krańcach linii mają stanąć koziołki, geodeci. Niech się pojawiają, warto takie rzeczy pielęgnować, a chyba pewnie większość z Was przeszedła już przez ten południk przynajmniej raz, jeżeli mieszkacie w Lublinie.

Przyjemniaczek od Weezera, czyli Island in the Sun, rozpoczyna już drugą część Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Mamy już 5 minut po godzinie 8. Przypominam, czwartek 27 sierpnia. Przy mikrofonie Jakub Grysny i witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy, którzy są z nami od początku, jak i tych, którzy dopiero do nas dołączyli i zaczynają swoją pobudkę. Jak wygląda nasza niedaleka przyszłość? No na pewno od kawałka Future Proof i Nothing But Thieves, a potem, no to już sami się przekonacie.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Taniec z samego rana może być naprawdę ciekawą rozgrzewką, aczkolwiek nie polecam tego robić na ulicy. Dancing in the Street, czyli David Bowie i Mick Jagger na 98.2 FM, a my sprawdzimy sobie, co takiego się dzieje dziś, 27 sierpnia, a dzieje się to, że swoje imieniny obchodzi Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka oraz Fortunat. Życzymy wam dużo szczęścia i fortuny w ten czwartek. Do weekendu już niedaleko, trzeba przyznać. No a teraz będzie, no można powiedzieć, szlachecko. Royal Blood, 10 over 10, a później powiemy sobie o innym 10.

21 minut po godzinie 8. Numer idealny, trzeba przyznać. Jeremy, czyli Pearl Jam na 98.2 FM. No absolutny klasyk. Ja wcześniej wspominałem o tym, że będziemy rozmawiać o ten. Jest rzeczywiście o czym rozmawiać, bo dziś jest 35. rocznica właśnie premiery albumu ten, czyli jednego z najlepszych debiutów rockowych wszechczasów. No, mówimy tutaj o krążku, który zdefiniował nie tylko grunge, ale i również muzykę lat 90. Możecie uderzać do nas pod numer 515-515-982 i napisać do nas, jaki jest wasz ulubiony kawałek z tego albumu, jaki zrobił na was największe wrażenie. Śmiało uderzajcie, a my teraz wykombinowaliśmy wam Republikę.

0: ciekawych znajomych ma Phil Collins. Genesis i Jesus He Knows Me za nami, a przed nami kolejny przegląd informacji drogowych. 29 minut do godziny. Po godzinie 8 sprawdźmy sobie, co takiego wyrabia się w naszym mieście. Na sam początek aleje Racławickie robią się coraz bardziej zakorkowane, a w szczególności w stronę krakowskiego przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Następnie sytuacja na ulicy Głębokiej kompletnie się nie zmieniła. Będziecie mieli problemy z przejazdem w stronę Filaretów, w stronę Wileńskiej, jak i również w mniejszym stopniu w stronę Sowińskiego. Następnie Wolska jest wciąż zakorkowana w praktycznie każdą stronę. Aleja Tysiąclecia w mniejszym stopniu, ale dalej małe problemy z przejazdem w stronę Ronda Dmowskiego. I następnie, jak właściwie w każdą porę, ulica Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II. Tam również napotkacie problemy z przejazdem. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami słonecznie i chyba tak utrzyma się przez cały dzień. Temperatura w okolicach 15 stopni Celsjusza, natomiast w godzinach popołudniowych temperatura będzie wynosić 23-24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej lokalnie.

Alice Cooper to jest jednak zgrywus, bo teraz jednocześnie postraszył i pocieszył wszystkie dzieciaki w naszym mieście. School's Out za nami. Pocieszył, dlatego że rzeczywiście szkoły aktualnie nie ma, tak jak tytuł sugeruje, ale rok szkolny już zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a postraszył tym dzwonkiem na sam koniec. Ale drodzy słuchacze, w klimatach strachu zostaniemy, tylko takiego bardzo kampowego, prześnego można powiedzieć, no bo zespół Ghost już wczoraj, można powiedzieć, odbyła się premiera koncertowego filmu Too Big to Rig. No i dziś też z tej okazji jest premiera ich albumu koncertowego, czyli który również nazywa się Too Big to Rig. Prawie 20 utworów na żywo z koncertu z ubiegłego roku w Meksyku, w sensie w mieście, a nie w kraju też, można powiedzieć. No jeden z kawałków, który pojawia się na tym albumie, możecie usłyszeć już teraz w Radiocentrum. Lacryma.

0: duchy nawiedziły, chociaż można też powiedzieć, odwiedziły Radio Centrum. Ghost, za nami La Prima, a przed nami Impreza FM, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych propozycji koncertowych. 17 minut do godziny 9. No to zaczynamy w klimatach industrialnych i to od trzech koncertów, bo 29 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 30 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat oraz 31 sierpnia w Warszawie w Palladium zagra dla nas formacja Fear Factory w ramach trasy Cybernetic Domination Tour, ale żeście nazwę wymyślili tej trasy. Jeżeli nie znacie Fear Factory, no to w wielkim skrócie pionierzy industrial metalu lat 90. jeden z najważniejszych kapel, jeżeli chodzi o ten nurt, właściwie od 30 lat, można powiedzieć. Warto dodać do tego, że jeszcze jako support zagrają formacje, które również specjalizują się w muzyce ciężkiej, chociaż niezbyt industrialnej. Hate i The Nocturnal Affair. Więcej informacji na temat tych koncertów znajdziecie na stronie organizatora. A teraz sprawdzimy sobie wydarzenia w naszym mieście. Fabryka Kultury Zgrzyt. 12 września o godzinie 18 odbędzie się Slavic Metal Night. Występ aż czterech formacji metalowych. Oczywiście jak nazwa wydarzenia wskazuje. Zagra dla nas Młot na Czarownicę, Slave Keeper, Merfolk oraz 40 Plot. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i na sam koniec mamy propozycję dla fanów klasyków metalu, bo 18 września w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się koncert The Legacy Tribute to Iron Maiden. Koncert w ramach trasy Killers Can Wait 2026. No i jak już możecie zauważyć, oczywiście mówimy tutaj o kapeli, która oddaje hołd jednemu z najważniejszych zespołów muzyki metalowej, czyli Iron Maiden. Grają w ramach wspólnego uczczenia 40. rocznicy wydania albumu Somewhere in Time legendarnego Iron Maiden. No i słuchacze, jeżeli chcecie poznać więcej informacji na temat tego wydarzenia, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

Mam dziwne przeczucie, ale chyba ulubioną reprezentacją na tym mundialu zespołu Billy Talent była Norwegia. Kawałek Viking Deathmatch za nami na 98.2 FM. A przy piłce nożnej, jak jesteśmy, i futbolu, no to warto powiedzieć o tym, że pojawią się dodatkowe autobusy i trolejbusy po meczu właśnie Motoru Lublin 29 sierpnia z Piastem Gliwice. Przykładowo linia numer 161 w kierunku Poręby odjedzie z Zatoki Przystankowej Arena Lublin na żądanie 01 przy samej arenie. Z kolei linie numer 158-160 w stronę Felina oraz Poręby zostaną podstawione na przystanku Arena Lublin na żądanie 02 przed wiaduktem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie ZDITM, a my ponownie usłyszymy się już po godzinie 9. Natomiast już teraz, in excess.

Samotny dzień z Radiem Centrum, coś jest nie tak. Lonely Day od System of a Down za nami, a my zaczynamy na pewno niesamotną, już ostatnią część Głowy do Góry w akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie wciąż Jakub Gryz. Gramy, przypominam, do godziny 10:00 same hiciory i to przez wielkie ha, można powiedzieć. Przykładowo, Bush już teraz zagra dla nas kawałek o głowie chyba z maszyny, czy też Machine Head już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99.

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Reklama.
2: To jest Radio Centrum.

zawsze jest pora, żeby zagrać Queen na antenie Akademickiego Radia Centrum A Kind of Magic na 98.2 FM. A ostatnio, znaczy w ostatnich generalnie tygodniach odbywają się piękne wydarzenia, magiczne można powiedzieć, czyli dożynki, jakieś święto, nie wiem, chleba i tak dalej, i tak dalej. No ale też powiemy sobie w tym miejscu o wydarzeniu, które przekształciło się w duży koszmar dla organizatorów i części osób, które znajdowały się w Chorzelach, gdzie odbyła się pierwsza edycja Święta Mleka i Chleba. Wydarzenie przebiegało w miarę spokojnie. No, do momentu, do końcówki, bo pod koniec imprezy niektórzy uczestnicy postanowili odjechać kombajnem stojącym pod sceną. Okej. No tylko problem był taki, że sam kombajn był elementem sceny. No i gdy maszyna ruszyła, no to zadaszenie konstrukcji zawaliło się. No drodzy słuchacze, sytuacja absolutnie absurdalna. No i jak się okazało, samo zadaszenie nie należało do najtańszej, bo kosztowało 5 dych. Ale nie 50 zł, tylko 50 tysięcy złotych. Pamiętajcie, bawcie się odpowiedzialnie.

The Afghan Whigs dają radę zdecydowanie w ramach ich ostatniego kawałka My Lover na 98 2FM, a na zegarach mamy prawie 20 minut po godzinie 9. Ruszamy z kolejną prasówką i z informacją naprawdę smutną, która obiegła cały świat sztuki, kultury oraz kina. Czytamy. Zmarł aktor Tim Curry w wieku 80 lat, znany m.in. z takiej kultowej roli jak na przykład musicali Rocky Horror Picture Show, czy też w pierwszej ekranizacji bestselleru Stephena Kinga, czyli z filmu To, o czym poinformowała w środę menedżerka artysty Marcia Hurwitz, o czym cytuje agencja AP. Nie jest znana przyczyna śmierci urodzonego w Wielkiej Brytanii aktora. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie PAP-u. A co dla nas przygotowała Rzeczpospolita? Nowy rodzaj puszek omija system kaucyjny. Eksperci ostrzegają, jak czytamy, przezroczyste opakowania z tworzywa PET wyglądają jak tradycyjne puszki, ale nie są objęte systemem kaucyjnym. Choć na razie stanowią rynkową ciekawostkę, branża recyklingowa dostrzega w nich poważny problem. Jaki to problem? No to więcej informacji znajdziecie na stronie Rzeczypospolitej. A teraz jedziemy z klasykiem A Perfect Circle i kawałek Judith. Już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ależ to jest potężny numer. Soundgarden i Rusty Cage na 982 FM. Zagrali ten numer w Radiu Centrum, a niedługo też zagrają w ramach ich specjalnego setu podczas meczu otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu. 9 września grupa wystąpi w przerwie meczu pomiędzy Seattle Seahawks a New England Patriots. Pytanie, kto stanie na czele zespołu? No, stanie wokalistka zespołu The Pretty Reckless, czyli Taylor Momsen. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Warto dodać do tego, że jeszcze Soundgarden pracują nad swoim ostatnim albumem studyjnym, o którym nie za wiele wiemy, poza tym, że premiera odbędzie się w przyszłym roku.

A to było Nothing More z kawałkiem This is the time. I rzeczywiście tytuł, jak i nazwa zespołu adekwatna do sytuacji, w której się znajdujemy aktualnie, bo nie pozostało mi nic innego niż po prostu już z wami się pożegnać. Prawie 6 minut do godziny 10, więc kończymy dzisiejsze wydanie Głowy do Góry. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Maso świetnej muzyki rockowej, jak i również zapraszam was na dzisiejsze godziny szczytu po godzinie 15. Z tej strony był Jakub Gryz. Do usłyszenia najbliższym razem. Cześć!

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

0: promocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!

0: Autopromocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
7: Najwięcej roka w mieście.
8: Radio Centrum.

0: jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Do obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Centrum. Najwięcej lokal w mieście.

Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.

0: YouTube z kawałkiem Beautiful Day na 982 FM. Właśnie minęła godzina 15, a to oznacza, że pora na wydarzenia.
1: Pożar samochodu na drodze krajowej S12. O tym za chwilę. Powiemy także o przemycie wartym 5 milionów złotych oraz poradniku festiwalowym.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Serwis rozpoczniemy informacją dla kierowców. Szykujcie się na utrudnienia. Na drodze krajowej numer S12 w miejscowości Łysaków na trasie w kierunku do Rochuska doszło do pożaru samochodu dostawczego. Zablokowane są dwa pasy wyłączenia węzła Lublin-Tatary. Obecnie służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. W wypadku nie ucierpiała żadna osoba. Problemy komunikacyjne mogą potrwać do godziny 17. Sukces służb na przejściu granicznym w Dorohusku. Udaremniono przemyt wyrobów tytoniowych o wartości 5 milionów złotych. Funkcjonariusze z Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali kierowcę, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy w procedurze tranzytu. Wedle przedstawionej dokumentacji miał przewozić do Wielkiej Brytanii transport zawierający belę z folią budowlaną. W trakcie kontroli pojazdu mundurowi odkryli, że w rzeczywistości są to atrapy, zaś mężczyzna ukrył w nich ponad 240 tysięcy paczek papierosów pozbawionych znaków akcyzy. Prowadzący samochód ciężarowy został oskarżony o przemyt celny. Na podstawie panujących przepisów kodeksu karnego za popełniony przez niego czyn grozi do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności albo obydwie kary łącznie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Voucher za odwołany występ, skrócony line-up czy wadliwe nagłośnienie to sytuacje, których nie musisz akceptować. Prawa konsumenta działają również pod sceną. Koncerty i festiwale to emocje oraz dobra energia, ale także umowy i regulaminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla miłośników muzycznych wydarzeń.
2: Z line-upu znika główna gwiazda z wykupionego miejsca, na trybunach lądujesz w tłumie na płycie. A może jest inaczej, to fatalne nagłośnienie i zasłonięty widok psują twój długo wyczekiwany wieczór. Na dodatek na to wszystko organizator reaguje w stylu sorry, taki mamy klimat. Czy to już koniec? Niekoniecznie. Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, konsument nie musi przymykać na to oka. Te sytuacje to podstawy do reklamacji. Przypominamy, organizator nie może narzucać ci niekorzystnych zmian tuż przed imprezą. Powinien zadbać o jej bezpieczny i obiecany przebieg.
1: Mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Aby złożyć reklamację, w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie poszło nie tak i kto za to odpowiada. W sprawie na przykład nieczytelnie wydrukowanego karnetu udaj się do bileterii, a zmianę artystów zareklamuj u organizatora. O tym, jak krok po kroku złożyć taką reklamację, mówi Agnieszka Kowalska.
2: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację. A co, jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
1: Pełny przewodnik dostępny jest na stronie UOKiK. Aby w pełni cieszyć się imprezą i unikać nieoczekiwanych nieprzyjemności, warto przed zakupem biletów dokładnie czytać regulaminy. Żeby poczuć Chiny, nie trzeba wyjeżdżać do Azji, wystarczy udać się do Parku Ludowego. Miasto Lublin zaprasza na zajęcia z Tai Chi, które mają się odbywać 3, 10, 17 i 24 września o godzinie 10. Inicjatywa będzie prowadzona pod gołym niebem w otoczeniu natury. Ćwiczenia pomagają w zachowaniu aktywności fizycznej oraz sprzyjają redukcji poziomu stresu. Jako miejsce zbiórek wyznaczono parkową fontannę przy alejach Józefa Piłsudskiego. Aby wziąć udział w akcji, należy się zarejestrować pod numerem telefonu dostępnym na stronie lublin.eu.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr mamy dzisiaj korzystny i jakość powietrza również jest dobra.
3: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
4: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15, a więc to najwyższa pora rozpocząć nasze godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że miło Wam mija dzień i Linkin Park jeszcze bardziej Wam ten dzień umili, bo oni już teraz w Waszych głośnikach.

Sleep Token na antenie Akademickiego Radia Centrum. No ja mam nadzieję, że wy już po popołudniowej kawce jesteście i spać wam się nie chce. I tak, zacznijmy sobie nasze godziny szczytu może od kalendarza na dzisiaj. Mamy 27 sierpnia i zacznijmy od imienin. Obchodzą je dzisiaj Monika, Cezary, Józef, Małgorzata i Agnieszka. Także jeśli nas słuchacie, no to oczywiście wszystkiego najlepszego dla was. No ale życzenia najlepsze możemy również dzisiaj kierować do kierowców tirów. Oczywiście, ponieważ dzisiaj również obchodzimy Dzień Kierowców Tirów. Także wszystkiego najlepszego dla was. No a jeśli chodzi o muzykę, no to już teraz królowie trash metalu zawitają do waszych głośników. Metallica i Battery już teraz w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

8 lat w Tybecie i kawałek Król Pop Kultury na 982 FM. Słuchajcie, my jednak przejdźmy do tematu o księciu ciemności. Ozzy Osbourne nie ma go już z nami od ponad roku, no ale świat muzyki zdecydowanie o nim nie zapomniał. No i myślę, że jeszcze naprawdę przez długi czas nie zapomnie. Bo słuchajcie, ma powstać nowa biografia o Ozzym, no i pracę nad tym filmem prowadzi aktualnie syn muzyka, Jack Osbourne. No i ostatnio Jack właśnie potwierdził, że film ma już gotowy scenariusz i obecnie trwa poszukiwanie reżysera, który się tym filmem zaopiekuje i który właśnie go stworzy. Także jestem ciekawa, kto właśnie wcieli się w rolę naszego Ozziego. No a jeśli chodzi o muzykę, jeśli jesteście ciekawi, jaki teraz kawałek nas czeka, no to bez niespodzianek, bo właśnie Ozzy Osbourne i kawałek Let It Die w waszych głośnikach.

0: Przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na lubelskich drogach. Zaczynamy od ronda krwiodawców, tam właśnie w korkach można już chwilę postać. Jeśli chodzi o Aleję Kraśnicką, no to przy Głębokiej i Bohaterów Monte Cassino też pewne utrudnienia zaczynają się już tworzyć. Dalej Jana Pawła II i Armii Krajowej przy rondzie, tam utrudnienia się tworzą, oraz przy Krochmalnej i Diamentowej, tam również chwilę w korkach możecie postać. Rondo przy Alei Unii Lubelskiej oraz Tysiąclecia również zaczyna się korkować. Dalej ulica Lipowa oraz Aleje Racławickie oraz również Sowińskiego i Poniatowskiego. Te ulice już powoli zaczynają się korkować. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
3: Stokrotka.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej lokowniście!

Happy Sad z kawałkiem Damy Radę na antenie Akademickiego Radia Centrum. No, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że nowi członkowie naszego miasta niedługo właśnie będziemy mogli ich spotkać na ulicach. Mianowicie do rodziny koziołków dołączą nowe koziołki. Tym razem koziołki geodeci. A dlaczego geodeci? A to dlatego właśnie, że działa aktualnie projekt honorowy Południk Lubelski i właśnie te koziołki będą z tym Południkiem Lubelskim połączone. Nie jest to taki południk, przy którym rzeczywiście jakieś astronomiczne obserwacje siedziały, bardziej będzie to taki punkt atrakcyjny, turystyczny, który pojawi się przy skrzyżowaniu ulicy Stanisława Staszica i Krakowskiego Przedmieścia, także tam właśnie tych koziołków będzie można wypatrywać, ponieważ jeszcze ich tam nie ma, no ale pojawią się zdecydowanie właśnie w tym miejscu. No, a jeśli chodzi o muzykę, to już teraz kawałek The Deep Down od The Royston Club w waszych głośnikach.

Już tylko 12 minut zostało nam do 16, a więc pierwsza godzina naszej audycji już dobiega ku końcowi. No ale przed nami jeszcze dwie kolejne, no ale jeszcze co w tej, słuchajcie. Obchodzimy dzisiaj 35-lecie od wydania debiutanckiego krążka Ten od zespołu Pearl Jam. Także zdecydowanie ważna data dla rozwoju grunge'u, no i dla wszystkich fanów właśnie tego gatunku muzycznego. Album, można powiedzieć, że zdecydowanie legendarny, przeszedł właśnie do legendy, no a takie kawałki jak Alive, które już tam w tle możecie słyszeć, no naprawdę dobrze wciąż grają i myślę, że możemy sobie na spokojnie właśnie teraz tego kawałka posłuchać. Pearl Jam i kawałek Alive już teraz w waszych głośnikach, no nie mogło zdecydowanie zabraknąć z dzisiaj czegoś, ojejku, po prostu ja dzisiaj już może nie będę nic mówić.

0: Na zegarach właśnie minęła nam godzina 16, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Prezes PKOL zatrzymany przez prokuraturę. O tym za chwilę. Powiemy także o bimbrowniku z gminy Siedliszcze oraz co irytuje w sklepach.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: Urzędnik wysokiego szczebla został przewieziony do prokuratury. W tle ogólnopolskie śledztwo. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował na platformie X o zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czynności zostały wykonane przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Decyzję o zatrzymaniu wydała Prokuratura Krajowa w Katowicach. Dalsze szczegóły związane z zatrzymaniem nie są jeszcze znane. Linia produkcyjna została zatrzymana. Nie wyjedzie z niej już żadna butelka. Chełmscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną wraz z funkcjonariuszami Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej odkryli domową aparaturę do produkcji alkoholu. Wedle ustaleń służb 61-letni mieszkaniec posesji na terenie gminy Siedliszcze, gdzie odnaleziono nielegalny przyrząd, wytworzył prawie 60 litrów trunku. Mężczyzna twierdził, że napoje wyskokowe są przez niego przygotowywane tylko i wyłącznie na własny użytek. Zgodnie z przepisami o wyrobie napojów spirytusowych grozi mu wysoka grzywna, a w najgorszym wypadku kara 3 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Palety, kolejki i ceny przy kasie najbardziej irytują klientów. Polacy narzekają na patologię w handlu. Dziś na doświadczenie zakupowe składa się dużo więcej niż sama oferta. Konsument zwraca uwagę na to, czy może swobodnie przejść alejką, szybko znaleźć produkt, łatwo zidentyfikować koszty i bez zaskoczenia zapłacić.
2: Numerem 1 są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. Tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
1: Mówi Tomasz Staszczuk, dyrektor do spraw merchandisingu z firmy Kursor. Ponadto według spółki co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek, źle oznaczone produkty czy zbyt mała liczba otwartych kas. 20% badanych skarży się także na bałagan na półkach albo trudność w porównaniu cen i asortymentu.
2: Te wyniki pokazują, że klienci oczekują przede wszystkim prostego, przewidywalnego i wygodnego doświadczenia zakupowego. Nie chcą pokonywać sklepu jako toru przeszkód. Z perspektywy sklepu czy marki to sygnał, że customer experience zaczyna się od podstaw. Porządku na półce, czytelnej komunikacji, dobrej dostępności produktów i sprawnej organizacji przestrzeni.
1: Dodaje Tomasz Staszczuk. Największe sklepowe problemy często nie wynikają z braku dobrej oferty, ale z nieodpowiedniej organizacji przestrzeni lub słabego zatowarowania. Często zawodzi też komunikacja marketingowa. Jak dawniej wyglądała codzienność? Monika Trypus zaprasza na wizualną podróż w czasie. Artystka przygotowała wystawę o nazwie Rocznik Wsi. Ekspozycję tworzy 12 ilustracji. Każda z nich odpowiada innemu miesiącowi i nawiązuje do tradycyjnych obrzędów znanych z Lubelszczyzny. Prace opatrzone są także opisami, które uzupełniają przedstawione na grafikach obiekty i motywy.
3: To był wielomiesięczny proces, bo powstawała przez rok, a wcześniej poprzedzona była badaniami w terenie i dokumentacją. Najczęściej to były zbiory Muzeum Wsi Lubelskiej, ale też Teatru NN. Natomiast to, co zauważam, często w skansenach, ten obrządek dożynkowy pokazany. Więc ten pochód, zabawa dożynkowa i jakby jest to odtwarzane i być może powróci jako żywe kiedyś.
1: Podkreśla Monika Trypus, autorka ekspozycji. Wernisaż wystawy Rocznik Wsi odbędzie się jutro o godzinie 18 w miejscu aktywności lokalnej Szerokie Możliwości przy ulicy Nałęczowskiej. Wstęp jest wolny.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie za oknami słonecznie, temperatura to 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr mamy dziś korzystny i jakość powietrza również dobrą.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16, a więc rozpoczynamy drugą z dzisiejszych godzin audycji Godziny Szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum oczywiście. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie ze mną na dłużej.

13 minut po godzinie 16. Pewnie większość z Was, słuchajcie, kojarzy taką bajkę jak Flintstonowie. No i Ryan Gosling chyba również ją za dzieciaka oglądał, bo właśnie pracuje nad nowym filmem o Flintstonach. Będzie to aktorska wersja Flintstonów, jednak nie zabraknie... Właśnie zabraknie w niej może bardziej życia Freda, a skupi się ona bardziej na życiu syna Betty i Barneya, na Bambamie, także będzie można powiedzieć, że to taka kontynuacja historii życia Flintstonów. Jestem ciekawa jednak, czy pojawi się tam właśnie Ryan Gosling, czy jednak obsada aktorska będzie składała się z innych osób. No ale o Flintstonach właśnie jeszcze nie zapomniemy, nie powiedzieli oni ostatniego słowa i zdecydowanie zespół Simple Minds również, no bo już teraz Don't You Forget About Me, ten kawałek właśnie teraz w Waszych głośnikach.

Metro z kawałkiem Hej Aloszka na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i dla tych, którzy znają i lubią Metro, a może właśnie dla tych, którzy właśnie poznali ten zespół i spodobała wam się ich muzyka, no to słuchajcie, mam idealne wieści, bo zespół ten pojawi się u nas w mieście właśnie za 2 miesiące. Usłyszeć będziecie ich mogli dokładnie 3 października w Fabryce Kultury Zgrzyt, a więc myślę, że taki klimat i ta muzyka, którą właśnie grają, sprzyja takiej jesiennej atmosferze, więc to będzie idealna pora, żeby wybrać się na koncert właśnie Metra.

0: Zerknijmy sobie teraz, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Ulica Lipowa, dalej Aleje Racławickie w stronę Ronda Krwiodawców, tam możecie chwilę w korkach postać. Jeśli chodzi o Aleję Kraśnicką, no to przy skrzyżowaniu z Głęboką i Bohaterów Monte Cassino oraz z Tomasza Zana również tworzą się tam korki. Jeśli chodzi jeszcze o ulicę Głęboką, no to przy skrzyżowaniu z Wileńską oraz z Sowińskiego, tam również możecie postać. Dalej Rondo przy Filaretów i Zana, tam również pewne utrudnienia się tworzą. Okolice Krochmalnej i Diamentowej również w korkach możecie chwilę tam postać. No i oczywiście Aleja Tysiąclecia, to skrzyżowanie, to rondo tam przy Alei Tysiąclecia również w korkach stoi. No i klasycznie Aleja Unii Lubelskiej oraz okolice Wolskiej i Fabrycznej. W tych okolicach tworki mogą się tworzyć. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje o tym, gdzie aktualnie w korkach można postać, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
5: Najwięcej rocka w mieście!
6: Radio Centrum.

Lady Punk z kawałkiem Mniej niż zero na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mamy już 16:41 na zegarach, a ja teraz dla tych, którzy chcą sobie nieco życie osłodzić, bo idealnie się składa, już w ten weekend 30 sierpnia w naszym mieście odbędzie się Święto Miodu na Starym Mieście właśnie. Będzie okazja do tego, żeby poznać co nieco tego świata pszczół, lokalnych tradycji pszczelarskich, ale oczywiście też będzie można degustację miodu zrobić. Myślę, że to najważniejsza atrakcja tego święta. No a również święto ma na celu oczywiście zwrócenie uwagi na to, jak ważne są pszczoły w naszym środowisku i zwrócić uwagę na ochronę pszczół. No ale myślę, że też idealnym pomysłem będzie zaopatrzyć się w taki słoik miodu, który zdecydowanie przyda się do jesiennej herbatki, którą już niedługo wszyscy będziemy pili. No i nie kończymy z osładzaniem tego dzisiejszego dnia, bo już teraz kawałek Brown Sugar od The Rolling Stones w waszych głośnikach.

Już tylko 11 minut zostało nam do godziny 17, no ale teraz coś dla tych, którzy chcą solidnie z przytupem pożegnać wakacje, ponieważ nadchodzi kolejna edycja Welcome Sessions, która odbędzie się już za tydzień i jeden dzień tak naprawdę, bo w piątek 4 września właśnie kolejna edycja Welcome Sessions, czyli takiego muzycznego wydarzenia, które Radio Centrum razem z Fabryką Kultury Zgrzyt właśnie tworzy. No i na tej edycji będziemy mogli usłyszeć trzy lubelskie zespoły: Ponury Grzybiarz, Murder First oraz Death Natura. Właśnie te trzy zespoły zagrają dla nas trochę z death metalu, trochę z grunge'u, trochę ze stoner rocka. Właśnie takie gatunki będziemy mogli usłyszeć na Welcome Sessions, które już we wrześniu. No i całe to wydarzenie oczywiście jest darmowe, więc tak, zapisujcie koniecznie w kalendarzach. Godzina 20, Fabryka Kultury Zgrzyt, 4 września. To właśnie tam widzimy się na kolejnej edycji Welcome Sessions.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

0: Na zegarach mamy już godzinę 17, a więc pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radiocentrum.
1: Rozwój medycyny w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach w lokalnej oświacie oraz o oszustwach na fałszywy urząd.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: Poprawa dostępu do usług e-zdrowotnych w Lublinie. Ma być szybciej, taniej i bezpieczniej. Dzisiaj odbyła się konferencja podsumowująca projekt digitalizacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Dukli. Na spotkaniu wystąpili pracownicy placówki, którzy objaśnili znaczenie i zastosowanie nowych systemów leczenia.
2: Ta cyfryzacja spowoduje, że jednak oprócz tego, że będzie większy porządek w tak zwanych papierach, to będzie przede wszystkim taniej, bo dotknięciem jednego palca, klawisza, możemy wykazać, ile co kosztuje i co zrobić, żeby było taniej. To jest wszystko połączone i mam nadzieję, że ta synergia przyniesie określone efekty dla pacjenta i dla szpitala.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa lubelskiego. Łączny koszt to 25,5 miliona złotych. Lokalni pedagodzy uzyskali awanse. Lubelska oświata wprowadza nowe twarze. Dziś w zespole szkół nr 5 imienia Jana Pawła II w Lublinie ponad 300 nauczycieli odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Największy odsetek wśród wyróżnionych stanowiły osoby zatrudnione w przedszkolach, było ich blisko 60, oraz wychowawcy świetlic szkolnych w liczbie 51. Tytuł przysługiwał pracownikom oświaty, którzy przygotowywali się do zawodu nauczyciela przez 3 lata i 9 miesięcy oraz zdali egzamin przed komisją powołaną przez prezydenta miasta Lublin. Dodatkowo 22 osoby odebrały nominacje na stanowiska dyrektorskie. Warto dodać, że dwójka z nich obejmie tę posadę po raz pierwszy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ofiarą cyberoszustw padają nie tylko osoby starsze. Młodzi deklarują, że ponad dwukrotnie częściej niż seniorzy stykają się z oszustwem na fałszywy urząd. Według badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów, aż 43% osób w wieku od 18 do 24 lat w ciągu 12 miesięcy otrzymało podejrzaną wiadomość lub odebrało telefon podszywający się pod instytucję publiczną. To ponad 2,5 raza więcej w porównaniu z ankietowanymi powyżej 65 roku życia.
3: Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy. Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu. Fałszywa wiadomość z urzędu, informacja o rzekomej zaległości albo wezwanie do szybkiej dopłaty mają zmusić nas do natychmiastowej reakcji.
1: Mówi Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chroń.pesel.pl. Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, które zetknęły się z taką próbą podszycia, część przyznaje, że kliknęła w podejrzany link, podała swoje dane lub wykonała płatność. Dla niektórych kontakt z oszustem zakończył się konkretną szkodą, mianowicie utratą pieniędzy albo ujawnieniem danych osobowych. Tożsamość nadawcy lub rozmówcy próbowano zweryfikować jedynie 39% razy, co pokazuje, że cyfrowa swoboda nie musi iść w parze z odpornością na manipulacje.
0: A co słychać w pogodzie? W pogodzie, słuchajcie, bez zmian. Nadal mamy 24 stopnie na plusie. Ciśnienie atmosferyczne to 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po 17, a więc pora rozpocząć ostatnią z godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie od godziny 15 towarzyszy Wam dziś Natalia Pyzik. No a razem ze mną już teraz w Waszych głośnikach Muse z kawałkiem Supermassive Black Hole.

11 minut po 17. No i słuchajcie, dwa tygodnie temu jakoś tak mieliśmy zaćmienie słońca, no a teraz przyszła pora na zaćmienie księżyca, które czeka nas już w ten piątek, dokładnie 28 sierpnia o godzinie 4:30. Także tuż przed wschodem słońca właśnie zaćmienie księżyca będzie można oglądać. Ja bym nie życzę wstawania oczywiście o tej godzinie, no chyba, że tylko po to, żeby właśnie księżyc na niebie zobaczyć, jak sobie tam zaćmienie właśnie na księżycu jest. Także jeśli tylko po to macie wstać, no to oczywiście mam nadzieję, że przyjemnie będzie się oglądało ten księżyc.

21 minut po 17. Zerknęłam jeszcze do kalendarium muzycznego na 27 sierpnia. No i słuchajcie, co w nim słychać właśnie. Otóż Glenn Matlock, basista z zespołu Sex Pistols, obchodzi dziś swoje równo 70. urodziny. No i nie wiem jak wy, ale ja często właśnie słyszę żarty o basistach, że nie są oni wcale tak potrzebni w muzyce. No ale nie wiem jak wy, ja uważam, że jednak są, bo słyszałam kiedyś próbę właśnie zespołu bez basisty. No i wtedy jednak słychać, że coś jest nie tak, także pamiętajmy o naszym

0: Przyszła pora po raz ostatni już sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na drogach w Lublinie. Zaczynamy od Alei Kraśnickiej. Tam przy skrzyżowaniu z Głęboką i Bohaterów Monte Cassino można jeszcze chwilę w korkach postać. Dalej Aleje Racławickie w stronę Ronda Krwiodawców oraz ulica Lipowa. Głęboka przy skrzyżowaniu z Sowińskiego, Filaretów i Wileńską wciąż się korkuje. Jeśli chodzi o dalsze korki, no to Rondo przy Filaretów i Zana również oraz wciąż okolice Ronda przy Alei Tysiąclecia i Unii Lubelskiej są zakorkowane. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.

0: o stoner metalu. No i ostatnie wydarzenie, tym razem już w Warszawie w klubie Palladium, to właśnie tam 13 września pojawił się Black Stone Cherry, amerykańska grupa, która w ciągu ostatnich 2 dekad ustanowiła nowy standard południowego rocka, odświeżając go potężnymi riffami i poruszającymi rockowymi melodiami. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to oczywiście wpadajcie na strony organizatorów, tam znajdziecie więcej informacji oraz bilety na wszystkie te koncerty.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

3 minuty, 7 minut, 17.53 oczywiście na zegarach, czyli 7 minut zostało nam do godziny 18, taka szybka matematyka jeszcze. A co to oznacza? Oczywiście oznacza to, że kończymy dzisiejsze godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie od godziny 15 była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. No i ja Was już zostawiam. Zostawiam Was oczywiście z zespołem Rammstein.

0: Ile wydamy na stacjach paliw w piątek? O tym za chwilę. Powiemy także o innowacjach w lubelskim szpitalu oraz pseudokibicach z Chełma. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Kolejny dzień i ponownie użytkownicy diesla zacierają ręce ze szczęścia. Ministerstwo wydało obwieszczenie. Resort Energii podał maksymalne ceny paliw w piątek. Jutro za litr benzyny PB95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 57 groszy, czyli tyle samo co dzisiaj. Z kolei PB98 stanieje o 2 grosze i będzie kosztować maksymalnie 7 zł i 37 groszy. Największą obniżkę odczują kierowcy tankujący olej napędowy, bo wydadzą na niego 11 groszy mniej. Jego cena wyniesie 7 zł i 36 groszy. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Nowoczesna aparatura medyczna ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii. Nowy system wykorzystuje fale o częstotliwości radiowej oraz impulsy pola magnetycznego. Dzięki temu lekarze mogą lepiej dobrać strategię zabiegową do indywidualnych potrzeb pacjenta.
1: Oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie poszerzył swoje możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej. W pracowni elektrofizjologii po raz pierwszy zastosowano zaawansowany system do trójwymiarowego mapowania serca oraz leczenia złożonych zaburzeń jego rytmu.
0: Mówi Marcin Jakubczyk, główny specjalista do spraw obsługi medialnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Początkowych zabiegów dokonano pod nadzorem doktora Andrzeja Hoffmana, specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii. Już pierwszego dnia pomyślnie przeprowadzono 3 procedury. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wyrwane ławki, zniszczone stojaki rowerowe, a także ponad 100 porcji dilerskich narkotyków. Straty przekroczyły kwotę 17 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu doszło do zniszczenia elementów infrastruktury na drodze pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Ucherki w Chełmie. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego tamtejszej Komendy Policji ustalili, że sprawcami są prawdopodobnie 3 mężczyźni związani ze środowiskiem pseudokibiców. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby w wieku 17 i 18 lat. Co więcej, w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania dwóch z nich, służby znalazły marihuanę oraz mefedron w ilości 120 dilerskich porcji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy. Czy mięso może być sztuką? Nowa ekspozycja w Lublinie wzbudza lęk, odrzucenie i dyskomfort. Protokół badania tkanek miękkich to tytuł cyklu, który już od najbliższego piątku będzie można zobaczyć w Galerii Labirynt. Instalacje poruszają temat relacji człowieka z innymi istotami.
2: Od razu mówię, że osoby wrażliwe, najlepiej nie przychodzić na tą wystawę, bo mogą stracić przytomność na przykład. Bo na wystawie będą pokazane treści, które mogą wywołać szok. Jest krew, mięso, no nie wiem, nagie ciało. Zawsze uważałem, że sztuka właśnie musi wywołać emocje, no bo jak ona jest obojętna dla ludzi, no to właśnie po co jej robić w ogóle.
0: Mówił Włodzimierz Maciejczyk, autor wystawy. Artysta opowie więcej o kontekście powstawania prac podczas oprowadzania autorskiego. Odbędzie się ono w najbliższą sobotę o godzinie 16. Wstęp jest wolny.
3: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Przed nami decydujące starcie o awans do faz ligowych europejskich pucharów. O godzinie 18 rozpoczęło się spotkanie FC Liberia Jagiellonia Białystok. Polska drużyna broni zaliczki 4-0 z pierwszego meczu i faza grupowa Ligi Europy jest już na wyciągnięcie ręki. Następnie Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z AS Monaco w rewanżu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zadanie jest piekielnie trudne, bo po porażce u siebie 2-3 Górnik musi szukać wygranej na terenie faworyta. Kilka minut później Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie Hajduk Split w walce o fazę ligową Ligi Konferencji. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2-2. O 20 formalności dopełni Lech Poznań, który zagra z FC Thun. Dzięki wygranej na własnym boisku aż 7-0 Kolejorz jest w zasadzie pewny awansu do Ligi Europy. Przechodzimy do siatkówki. Polskie siatkarki pokonały w Stambule reprezentację Niemiec 3-0. Mimo słabego początku i straty punktowej, podopieczne Stefano Lavariniego odwróciły losy pierwszego seta imponującą serią aż 10 punktów z rzędu. Biało-czerwone wygrały także dwie kolejne partie i z kompletem 4 zwycięstw meldują się w fazie pucharowej. Już jutro o 18:00 mecz o pierwsze miejsce w grupie z gospodyniami turnieju Turczynkami. A na koniec koszykówka. Reprezentacja Polski koszykarzy rozpocznie w Rydze kluczowy etap walki o przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Drużyna prowadzona przez trenera Igora Milicicia zmierzy się z Izraelem na inaugurację drugiej rundy kwalifikacji. Biało-czerwoni przystępują do tej fazy bez przegranego spotkania, co stawia ich w roli faworytów grupy K. Początek meczu o godzinie 19:00.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: okazja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Oj, mamy pełnoprawne zakończenie. Kawałka oczywiście, bo audycję zaczynamy. 4 minuty po godzinie 19, czwartek 27 sierpnia. To jest Letnia Bryza w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie nie Krzysztof Walter Kronek, tylko Jakub Gryz. Wyjątkowo dziś. Przyznam, że dzisiejsza audycja jest dla mnie nobilitująca. Podwójnie, no bo Krzysiek wybrał mnie jako dzisiejszego prowadzącego. A po drugie, to jest ostatnie wydanie Letniej Bryzy w wakacje, można powiedzieć. 27 sierpnia. Zbliżają się zakończenie właśnie owych wakacji, ale spokojnie, Letnia Bryza jeszcze nigdzie nie ucieka. Usłyszycie ją jeszcze na spokojnie w wrześniu. Pomyślałem sobie, przygotowując dzisiejsze zestawienie, jak zinterpretować tę audycję. No i uznałem, że będzie muzyki sporo nostalgicznej, melancholijnej, spokojnej, chociaż momentami też będzie taka do potuptania nóżką. Kto słuchał nagminnie audycji Sygnał z garażu, ten wie, że w ubiegłym sezonie katowałem bardzo często formację Win, czy też duet Gina i Dina Wina. Kawałek Transitions za nami z krążka z Shinola, czy też albumu kompilacji, w ramach którego możemy przesłuchać sobie odrzuty pamiętające jeszcze początek lat 90. do połowy lat zerowych. Transitions to jest kawałek o, nie wiadomo o czym w sumie, chyba o niczym, o zmianie właściwie czasu, przestrzeni, emocji, wymiaru może nawet, jeśli wiecie o czym mówię. Kawałek piekielnie przyjemny zdecydowanie. No i Win bardzo szanuję za to, że to jest duet, który... Znaczy rezonują ze mną w kwestii tego, jak piszą muzykę, w kwestii tego, że bawią się nią po prostu. Są przeróżne gatunki, które pojawiają się w ramach ich albumów. No bo trzeba mieć jednak pomysł na to, żeby raz nagrać album w klimatach marynistycznych, później w klimatach softrockowych, później w klimatach country. No to są na pewno kreatywne bestie. No i tak na początek jeszcze mamy dla was drugi kawałek. To już z krążka pod tytułem Chocolate and Cheese, czyli What Dinner Was Talking About. Dużo słońca pojawi się zdecydowanie w tekście, przynajmniej w tym, jak brzmi melodia. Chociaż kawałek bardzo, trzeba przyznać, smutny, napisany przez Gina Wina. No i opowiada o jego, no można powiedzieć, bracie z zespołu, a konkretnie o jego stanach lękowych. I życzę jemu, jak i każdemu słuchaczowi tego kawałka, aby tego nie przeżył. No to sprawdzamy sobie. What Dinner Was Talking About.

Ach, ta młodzież. PB&J to nie oznacza wyłącznie Peanut Butter and Jelly, ale również Peter, Bjorn and John, których sobie przed chwilą przesłuchaliśmy kawałek Young Fox w audycji Letnia Bryza na antenie akademickiego Radia Centrum. Kto nie zna tego kawałka, niech pierwszy, albo nie, może nie, nie rzucajcie kamieniem, bo jeszcze komuś krzywdę przy okazji zrobicie. Nie, nie róbcie tego, może inaczej. Jeżeli nie znacie tego kawałka, to napiszcie do nas pod 515-515-982. Ja się założę, że nie dostaniemy żadnego SMS-a i nie dziwi mnie to. To jest jeden z utworów największych, najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o te słynne lata zerowe, o nurt indie popu, indie rocka. No i na pewno słuchaliście ten kawałek, chociaż powstawał w ciekawych warunkach, bardzo chałupniczych, trzeba przyznać, co można wyczuć, jeżeli chodzi o instrumenty, które można usłyszeć w ramach kawałka Young Folks, ale też proces twórczy. Po pierwsze, sprawa wyglądała tak, że na początku melodię Bjorn Ittling napisał na pianinie i brzmiało to jak kawałek jazzowy na modłę Duke'a Ellingtona, a później, gdy zagrał tę melodię na gitarze, no to przekształciła się w kawałek popowy. Potwierdza to jednak, że jazz jest fundamentem muzyki popularnej. No i dodał później, że to legendarne już gwizdanie tak naprawdę było takim elementem zastępczym do wyrzucenia później. No, elementu okazał się jednak, jak wspominałem wcześniej, kwestią legendarną, ikoniczną, może najbardziej popularną gwizdaniem w muzyce rockowej. Young Fox to jest kawałek, powiem tak może, ten indie pop lat zerowych, indie rock lat zerowych ma dużo w sobie młodości. O młodości jest po prostu dużo. To jest dziwne, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek w ramach tego kawałka mówimy tutaj o bohaterach, którzy się spotykają w jakimś baru, w jakimś lokalu i rozmawiają o tej młodzieży. Ach, ta generacja Z, ach, ci milenialsi. Dwójka cynicznych osób, która można powiedzieć, że połączyła się, właściwie znaleźli chemię między sobą przez narzekanie na innych. No przepiękna sprawa, trzeba przyznać. No i przepiękny jest też następny numer, który również przypuszczam, że znacie, choć często na naszej antenie go nie usłyszycie. Mowa tutaj o Blister in the Sun od formacji Violent Femmes z ich debiutu z 81-82 roku, o ile mnie pamięć nie myli. No i to jest album, to jest muzyka, która jest kwintesencją młodości, a raczej naiwności, która przejawia się właśnie w latach późno-licealnych, wczesno-uniwersyteckich, można powiedzieć. Blisters in the Sun to jest numer o tym, że Gordona Gano rzuciła kolejna dziewczyna, a ten zdecydował się w ramach, no powiedzmy, rozluźnienia się w tej sprawie spróbować specyfików, o których może nie będę mówił na antenie. No dobra, to ja może się już wyciszę, kawałek sobie sprawdzimy już teraz.

A ten kawałek zagraliśmy dziś z okazji mojej wycieczki do kopalni. Nie mówię tutaj o żadnej wieliczce ani o czymś podobnym, tylko o wycieczce w stronę kopalni złota, jaką jest oczywiście polska scena.

No bo Faraway gra muzykę właśnie mocno zainspirowaną twórczością Roberta Brylewskiego, może nie z okresu kryzysu albo wczesnej brygady kryzys, tylko z okresu formacji Izrael, czyli transowy dub, no w którym Polacy, trzeba przyznać, specjalizują się i to naprawdę też doskonale. Drodzy słuchacze, no jeżeli macie jakieś, nie wiem, problemy ze znalezieniem dobrego albumu polskiego, niezależnego, no to mamy dla was propozycję. Radio Orient oczywiście w wolnej porze. Polecam się zapoznać. Sporo muzyki transowej, dubowej, ale i również pojawią się właśnie, jak sam tytuł wskazuje, muzyki nawiązującej do klimatów Bliskiego Wschodu. Ciekawa propozycja. No ale uciekamy z kopalni, o której wcześniej wspominałem, i wracamy do mainstreamu. No muchy chyba są już w mainstreamie, tak mi się wydaje. Przynajmniej sprawdzimy sobie numer, który jest kompletny, kompletny kompozycyjnie, emocjonalnie. To na pewno, bo będzie bardzo nostalgicznie. Lato 2010, czyli kawałek z płyty Szaro-Różowe. Dlaczego kompletny muzycznie? No nie znam się aż tak dobrze pod względem tego, jak się pisze muzykę, ale kompozycja idealna, muszę przyznać. Nie ma miejsca, na które można narzekać, a jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, no to nostalgia. No chyba każdy z nas ma jakiś taki moment, że pamięta jakieś lato. W wypadku tego zespołu, no 2010. Ja nie pamiętam, co było w 2010. Mundial na pewno. Ale dobrze wspominam na przykład lato 2016, a wy wspominacie może jakieś inne lato. Możecie pochwalić się oczywiście pod 515 982, a my ruszamy z muzyką.

A muzycy tego zespołu, jestem na 100% pewien, należą do ruchu antyhipsterskiego, o czym za chwilę powiem. The Rapture za nami, a kawałek, to jest poważne, co powiem. Woo, alright, yeah, aha. No i znowu pojawia się powrót do przeszłości, szczerze powiedziawszy, czyli tym razem mamy powrót do muzyki postpunkowej, ale w wydaniu nie takim smutnym, melancholijnym, ciężkim, jak w wypadku Joy Division na przykład, albo The Cure, tylko w wydaniu na przykład takiej formacji jak Gang of Four, czyli zespołu, który grywa muzykę szorstką, ale z drugiej strony bardzo taneczną, nawiązującą właśnie na przykład do funku, do disco. No a The Rapture jeszcze wykorzystują do tego muzykę elektroniczną i wychodzi mi to naprawdę świetnie. A wspominałem wcześniej o ruchu antyhipsterskim, a dlaczego? No bo ten numer jest o tym, że kultura tańca wymarła w dużej mierze przez hipsterów, którzy uważają się za bardzo cool i że po prostu nie powinni pojawiać się na parkiecie. To jest pierwsza sprawa, a druga atakuje właśnie hipsterów, którzy podchodzą do muzyki rozrywkowej w zbyt poważny sposób, o tak powiedzmy, którzy próbują podchodzić do jakiejś dekonstrukcji utworów. No w końcu wokalista porównuje się w ramach tego kawałka w ironiczny sposób oczywiście do Jima Morrisona, a później do Patti Smith. To chyba numer o mnie. Ale drodzy słuchacze, wracamy do tematu nostalgii, która jest no przepotężnym narkotykiem, a w szczególności nostalgia do czasów, których nawet nie przeżyliśmy. To jest fascynujące naprawdę, bo często romantyzuje się, na przykład lata 80. Wydaje mi się, że to jest taki okres, który najczęściej się wymienia w ramach tego fenomenu. Nie wiem dlaczego, w szczególności nie wiem dlaczego romantyzuje się lata 80. w Polsce. No ale nieważne, o czym mowa, no bo za chwilę pojawią się utwory, które pasują idealnie właśnie do romantyzowania tych lat przeszłych. Już za chwilę Enjoy, to jest projekt solowy Wyatta Shearsa z zespołu The Garden i sprawdzimy sobie kawałek Lately, które już teraz ostrzegam będzie no najbardziej soczystą linią basową, jaką usłyszycie w ramach dzisiejszej audycji.

teraz nostalgia do lat 60. do takiego nurtu jak Americana. Been Dead i kawałek The Great American Picnic na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji Letnia Bryza. Dziwaczny humor, dużo takich opowieści typowo związanych z latami przełomu 50. i 60. No i oczywiście surf rockowe riffy, które musiały się pojawić w ramach tego kawałka. Gorąco zachęcam do sprawdzenia tego albumu, który zwie się When Horses Would Run. Kto kocha lata 60., może nie w takim stylu hardkorowo-psychodelicznym, ale bardziej garażowym, surf-rockowym, no to na pewno nie będzie rozczarowany formacją Been Dead. A ja przyznam, że co prawda mamy jeszcze 18 minut do godziny 20, a ja mam naprawdę mało czasu na gadanie. Więc powiem tak, trochę o znowu nostalgii, o zmysłach może nawet powiedziałbym, bo często się zdarza, że zapominamy o danych miejscach, osobach może w najgorszym wypadku, ale sobie przypominamy o nich przez zmysły właśnie, przez może zapach, przez węch i tak dalej, i tak dalej. No przykładowo, nie wiem, zapach perfum, zapach kebaba, czego przykładem jest w sumie kawałek Berlin Got Blurry od zespołu Parquet Courts, który również, kto słuchał Sygnał z Garażu, no katowałem wielokrotnie. Powiem tak, nie za wiele już powiem, więc sprawdzamy sobie ich już teraz.

przyznam tak między nami, tylko nie mówcie o tym nikomu, ale ostatnio z niewłasnej woli miałem okazję wrócić do albumu Oracular Spectacular, czyli debiutu formacji MGMT. Z niewłasnej woli, dlatego że w ramach przygotowań do audycji z roku na rok. Ja zawsze byłem przekonany, kiedyś słuchając tego albumu, że on jest napakowany przez same hity, ale tylko w pierwszej połowie albumu, później jest nuda. No i wróciłem ponownie i okazało się, że się naprawdę myliłem. No przepiękne znamiona muzyki psychodelicznej, abstrakcyjnej pojawiają się na przykład w kawałku Of Moons, Beds and Monsters, które sobie przed chwilą przesłuchaliśmy. No i ta muzyka psychodeliczna później, znamiona tego gatunku pojawiają się już w pełni w ramach ich drugiego albumu Congratulations. I żeby nie zrobić was w balona i potwierdzić to, co mówię, to sobie posłuchamy jeszcze kawałek z tego krążka, czyli Song for Dan Tracy. Kim był Dan Tracy? No Dan Tracy to był muzyk z takiej dosyć kultowej formacji postpunkowej Television Personalities, o której wam nie powiem już nic, bo czasu nie mam. Więc drodzy słuchacze, zostawiam was jeszcze z zespołem MGMT i jeszcze jednym kawałkiem, czyli formacja Crumb i kawałek Locket. No to jest definicja utworu łagodnego, kojącego, przytulnego, bardzo takiego gładkiego, no idealnie skrojonego właśnie na słońce, które już całkowicie zaszło. No i można powiedzieć, że też kończymy naszą dzisiejszą audycję. To była Letnia Bryza w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie wyjątkowo jako Bryz i życzę wam miłego wieczoru.

But I wanna know for sure.

0: Radio Centrum.
1: Konsorcjum Sztuki Radykalnej El Doipa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek pierwszy.